0: zaskoczone.
1: Gdzie wie?
0: Pacaca, gdzie szmali haruczunet, a na kole. I ciebie.